Ona jest gorej za blagajną, z kuchony co im schalio, z ucierajś no dostało, im za samcy i makarto, im prał pochodno miga, od ziulią pa do nosa, to mora bitwa bilo na blues. Wodzio ty z tego odgiegni, ja.